Chaka, mama lobaka soki bolingo ye loko ofele eipo moto akoka kosomba yango te boni yo sanza na komi koluka yo na torche